0: Reklama.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Ulokuj dobrze.

0: swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.

0: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja. Wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
1: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
2: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
0: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatu i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania

0: tej przewagi.
1: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać się wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
2: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
1: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Dziś znów upały, choć nie wszędzie. Nad morzem około 25 stopni, za to na Podkarpaciu nawet 35. Sporo słońca, ale w wielu regionach po południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Najspokojniejsza pogoda na południowym wschodzie Polski.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis. Jak

0: development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.com. Tado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw.

0: dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 52, 10, 11.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu. Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
1: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
0: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.

0: Jarek Hołota, zapraszam. Dzisiaj w wielu miejscach w Polsce odbędą się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W hełmie w programie wydarzeń znalazł się m.in. koncert Damiana Ukeje, zwycięzcy pierwszej edycji The Voice of Poland. Artysta zaprezentuje projekt łączący poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockowym brzmieniem, opowiadający o wolności, buncie i losach pokolenia Kolumbów. Szczegóły obchodów przedstawia Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15:45 mszą święto w intencji ojczyzny. O 17:00 podczas symbolicznej godziny W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom, a następnie złożą wieńce przy pomniku 27:00 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Obchody zakończy o godzinie 19:00 wyjątkowy koncert Baczyński Ukeje na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
0: Pełny program miejskich uroczystości dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm. W jaki sposób uczci rocznicę Włodawa?
2: Trzeba pamiętać to, co wydarzyło się w Warszawie i trzeba pamiętać o naszych powstańcach, którzy naprawdę próbowali dokonać czegoś nadzwyczajnego. Spotykamy się w tym dniu we Włodawie zawsze przy ławeczce pomniku Krystyny Krachelskiej.
0: Mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy, i dodaje, dlaczego akurat wybrano to miejsce do uczczenia bohaterów.
2: Była również powstańcem, zginęła drugiego dnia powstania warszawskiego, ale była łączniczką wcześniej. Cały czas współpracowała z Armią Krajową. Przed powstaniem właściwie, można powiedzieć, była około tak 2 lat we Włodawie mieszkała. Pracowała we włodawskim szpitalu. Tutaj też leżał jej chory ojciec, więc leczyła też ojca. Także z Włodawą Krystyna Krachelska była związana. Pamiętajmy, że to jest postać, która też dała twarz warszawskiej syrenie, więc jest to osoba, która, można powiedzieć, łączy Warszawę z Włodawą.
0: Dziś też, tak jak w ubiegłych latach, o godzinie 17:00 w całym kraju zostaną uruchomione syreny alarmowe. Jednominutowy sygnał będzie jednocześnie elementem treningu systemów ostrzegania oraz formą upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. Nadany sygnał będzie zaplanowanym ćwiczeniem i nie będzie oznaczał realnego zagrożenia ani konieczności podejmowania żadnych działań. Od początku wakacji na drogach województwa lubelskiego doszło już do 10 wypadków, w których zginęli ludzie. Każde z tych zdarzeń to osobista tragedia rodzin i bliskich ofiar. W czasie weekendu, gdy na trasach może pojawić się więcej podróżujących, szczególnie ważna jest ostrożna i odpowiedzialna jazda. Trwa 8. edycja projektu Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym Wakacje 2026. W ramach akcji codziennie udostępniana jest mapa pokazująca miejsca tragicznych zdarzeń drogowych w całym kraju, zarówno z ostatniej doby, jak i od początku wakacji. Organizatorzy zwracają uwagę, że do wielu tragedii dochodzi przez zbyt dużą prędkość, brak koncentracji, zmęczenie albo ryzykowne zachowania za kierownicą. Przed każdą podróżą warto zadbać o odpoczynek, dostosować tempo jazdy do warunków i zachować szczególną ostrożność na dłuższych trasach. W rozpowszechnianie informacji o bezpieczeństwie na drogach włączyła się także firma Screen Network, która na ekranach w całym kraju prezentuje aktualne dane dotyczące tragicznych wypadków.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie, w pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem, na północy najchłodniej do 24 stopni, nad samym morzem zaledwie 20, upalnie w centrum do 30 stopni, a na południowym wschodzie nawet 37.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, witam serdecznie już w 210. odcinku magazynu sportowego. Przed mikrofonem Marcin Petruk. Zaczynamy od Chełmianki, ale zanim o samym zespole, który dzisiaj inauguruje sezon 2026-2027, to wcześniej doniesienia o postępie prac na stadionie. Mówi dyrektor sportowy Chełmianki Wojciech Wójcik.
2: Prace na stadionie miejskim w Chełmie postępują dosyć sprawnie. W ostatnim czasie została zasiana trawa zarówno na głównej płycie boiska, jak i na boisku treningowym trawiastym. Obfite opady deszczu w ostatnich dniach spowodowały to, że ta trawa już wzeszła. Już się obie płyty, mówiąc kolokwialnie, zazieleniły. Także jest to pozytywny symptom. Wykonawca samej murawy deklaruje, że na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku murawa będzie zdatna do rozgrywania meczów na stadionie w Chełmie. Jeżeli chodzi o prace typowo budowlane, w tym momencie trwają prace wykończeniowe wewnątrz kubatury żelbetowej stadionu. W budynku znajdującym się w zachodniej części stadionu trwają prace związane z montażem sanitariatów, montażem płytek. W niektórych pomieszczeniach położona już została farba, wykończenia zewnętrznej elewacji. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż zewnętrznej fasady stadionu, złożonej z tak zwanych żyletek, także stadion zyska jeszcze bardziej pełny wygląd, przypominający wyglądem wizualizację, która jest dostępna do obejrzenia w internecie. Trwają także prace wykończeniowe wokół stadionu, związane z układaniem kostki brokowej, dojazdu do jednego budynku, dojazdu do punktów zlokalizowanych w północnej części stadionu od ogródków działkowych. Że te prace postępują sprawnie. Wykonawca deklaruje, że do końca roku 2026 stadion zostanie oddany zamawiającemu do użytku. Natomiast, tak jak wspomniałem, prawdziwy test stadionu będzie przypadać na rundę wiosenną sezonu 2026-2027.
1: W czwartek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się z kolei oficjalna prezentacja trzecioligowego składu Chełmianki.

0: ponownie Wojciech Wójcik.
1: Zaprezentowaliśmy również nasze nowe trykoty meczowe, jak Państwo wiecie, od nowego sezonu przez najbliższe 2 lata. W promiankę będzie ubierać polska marka odzieży sportowej, także cieszymy się również z tej współpracy. Stroje posiadają charakterystyczne biało-zielone pasy, które już na stałe wpisują się w nasz klub. Kadra, która została zaprezentowana, liczy 22 zawodników, w tym 3 bramkarzy. W kadrze pojawiło się w tym sezonie kilku nowych zawodników, są to głównie młodzieżowcy. Co za tym idzie, średnia wieku naszej drużyny wynosi w tym momencie niespełna 24 lata. Nie wykluczamy jeszcze w najbliższych dniach 1-2 ruchów transferowych, tak aby ta kadra liczyła 24 zawodników, w tym 3 bramkarzy. Sztab szkoleniowy w zasadzie pozostał niezmieniony w stosunku do poprzedniego roku. Zmiana nastąpiła jedynie na stanowisku fizjoterapeuty oraz na stanowisku trenera asystenta. Drużynę w dalszym ciągu będzie prowadził trener Ireneusz Pietrzykowski.
0: Tymczasem rezerwy Chełmianki są w trakcie przygotowań do nowego sezonu w klasie okręgowej i mają za sobą kolejne 2 spotkania kontrolne. W pierwszym z nich zespół prowadzony przez Pawła Fornala mierzył się z Orłem Srebrzyszcza.
2: Wynik to 4-2 dla naszego zespołu. Spotkanie myślę, że pod naszą kontrolą, ale tutaj tak jak w meczu poprzednim z drużyną Włodawy, drużyna z Orła również przyjechała gdzieś tam w okrojonym składzie, a mimo to gdzieś tam potrafiła nam zagrozić i tak naprawdę uwidoczniła nasze błędy. Także jest nad czym pracować.
0: Kolejne spotkanie kontrolne. Drugi zespół biało-zielonych rozegrał w środę z LKS-em Milanów. Ponownie Paweł Fornal.
2: Wynik to nasza przegrana 4-3. Spotkanie, w którym było bardzo dużo sytuacji bramkowych. Wynik również na to wskazuje. Dość spora liczba pojedynków 1-1, z którym gdzieś tam mieliśmy problem, szczególnie w pierwszej połowie. Dużo faz przejściowych, nad którymi tak naprawdę cały czas pracujemy. Także spotkanie bardzo pożyteczne, dużo materiału gdzieś tam do analizy. W dalszym ciągu musimy pracować i na tym skupiamy się w nadchodzącym tygodniu. Super również, że udało się rozegrać mecz sparingowy na powierzchni naturalnej, bo tak naprawdę na tą chwilę czy to treningi, czy to mecze kontrolne rozgrywamy na boisku sztucznym.
0: Teraz lekko atletyka i udany występ pochodzących z naszego regionu sportowców reprezentujących obecnie AZS UMCS Lublin. O największym sukcesie w Mistrzostwach Polski w Białymstoku może mówić Wiktoria Gajosz, wychowanka trenera Damiana Leszczyńskiego. Indywidualnie wywalczyła złoty medal w biegu na 200 metrów, a kolejny krążek z tego samego kruszcu zdobyła wspólnie z Joanną Fus, Emilią Wójtowicz oraz Małgorzatą Pojętą w sztafecie 4x100 metrów. Lekko atletki pokonały ten dystans w 44,8 sekundy, ustanawiając klubowy rekord Polski.
3: Nie spodziewałam się tego, że będę mogła walczyć tutaj o jakikolwiek medal, a dopiero o złoty medal, i to naprawdę z dobrym rezultatem, który daje mi kwalifikację do Birmingham, więc chyba nie dało się lepiej wymarzyć końca tych mistrzostw. Zresztą też rekord Polski w sztafecie 4x100 i złoto. Okrzyki widzów były naprawdę niesamowite i niesamowicie niosły. Białystok zostanie w moim sercu na długo.
0: Mówiła Wiktoria Gajosz. Srebrne medale w Białymstoku wywalczyli chełmianin Remigiusz Zazula, który startował w biegu na 400 metrów, a także włodawianka Aleksandra Torończak, rywalizująca w pchnięciu kulą. Ponadto Zazula uplasował się na najniższym stopniu podium w sztafecie 4x400 metrów, w której brał udział wspólnie z Bartoszem Kitlińskim, Łukaszem Bańką i Patrykiem Grzegorzewiczem. Przed nami przerwa, wracamy za chwilę.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń

0: 736 357 737.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz

0: Eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Wracamy do chełmskiej klasy okręgowej, gdzie trwają przygotowania do nowego sezonu. Kolejny sparing rozegrała m.in. Eko Różanka. Mówi Kamil Karwatiuk.
2: Naszym rywalem na boisku w Różance był zespół GKS Łupiennik. Wygraliśmy bardzo wysoko, 10-1. Dziękuję przede wszystkim zawodnikom Łupiennika za grę, trenerowi za dobry sparing. My natomiast jesteśmy dalej po mikrocyklach ciężkich bardzo treningów. Próbujemy wdrażać to, co ja chciałbym, żeby nasz zespół charakteryzował się to wysoką intensywnością, pressingiem, i tutaj 4 bramki zdobyliśmy właśnie po wysokim pressingu, czy na bramkarze, czy na linii obrony. Ten element dobrze funkcjonował. Na pewno są rzeczy jeszcze parę do poprawy. Dobrze graliśmy w ataku, kilka rozwiązań, schematów, na którym będziemy pracować. Na pewno jeszcze tydzień, dwa też cięższych treningów, później więcej będzie taktyki, gdzie będziemy już pod konkretnego rywala się przygotowywać. Cieszę zwycięstwo, cieszę, że 7 zawodników zdobyło bramki, młodzież cały czas rozwija, mamy alternatywy, duża kadra była, 19 osób, a też jeszcze 3 zawodników brakowało. Transfery już mamy dopięte, myślę, że w następnym tygodniu będziemy ogłaszać. Kadrę mamy już praktycznie zamkniętą, może jakaś wydarzy się okazja, to wtedy coś tam jeszcze możemy spróbować, ale jestem zadowolony ze składu, z pracy, jaką wykonujemy i krok po kroku będziemy sobie iść do przodu.
1: A teraz informacja i jednocześnie zaproszenie z szeregów UKS-u Niedźwiadek Chełm. Więcej jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
3: Obecnie w UKS Niedźwiadek Chełm prowadzimy nabór do sekcji dziewcząt. Od pół roku są prowadzone zajęcia z drużynami kategorii orliczka, juniorka i młodziczka. Oczywiście nadal liczymy na udział dziewcząt w naszych zajęciach. Obecnie zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, wtorki i czwartki o 17:30 na Orliku przy ulicy Sienkiewicza. Już od września chcemy ruszyć z rozgrywkami naszych drużyn, które będą uczestniczyły w wojewódzkich rozgrywkach, czyli w rozgrywkach orliczek, młodziczek i juniorek. Zapraszamy oczywiście zawodniczki z terenu Chełma, ale również spoza, również z innych drużyn. Regulamin jest ich tak dostosowany Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dziewczęta grające w drużynach chłopięcych, w innych drużynach mogą występować również w naszej drużynie oddzielnie, nie rezygnując z gry z chłopcami w klubie macierzystym. Myślę, że atmosfera jest dobra. Dziewcząt mamy już prawie 30 w różnych kategoriach wiekowych. Dla każdego znajdzie się miejsce. A już 2 sierpnia pierwszy taki letni turniej w Sienicy Nadolnej. Nasze dziewczęta będą w nim uczestniczyły.
1: Bardzo aktywny ostatni weekend lipca mają za sobą reprezentanci grupy Chełmbiega. O szczegółach Lena Rorat.
4: W miniony weekend odbył się Tatra Sky Marathon, czyli jeden z najbardziej wymagających technicznie i najbardziej prestiżowych biegów górskich w Polsce. Wydarzenie z roku na rok nieco zmienia swoją formułę i coraz bardziej się rozwija. W tym roku uczestnicy mieli do wyboru aż 7 dystansów, od 4 do 120 km. Bieg główny Tatra Sky Marathon to niezmiennie 45 km z przewyższeniami ponad 3300 metrów po najpiękniejszych i najbardziej wymagających szlakach Tatr Zachodnich. W biegu wystartował niesamowity, jak zawsze, Kamil Borowski, który pokonał ten dystans w 5 godzin, 9 minut i 26 sekund, zajmując 6. miejsce Open. Kamil tak naprawdę dał się wyprzedzić tylko czołowym reprezentantom naszego kraju w biegach górskich. Także ogromne, ogromne gratulacje i podziw dla Kamila, bo wynik naprawdę fantastyczny. W Tatra Sky Marathon debiutował nasz Krzysztof Wyrostek, dla którego był to pierwszy start na tatrzańskich szlakach. Debiut bardzo udany, mimo iż Krzysztof nie startował w pełni sił. Pokonał ten dystans w 7

0: godzin 48 minut i 9 sekund i uplasował się na 74. miejscu Open. W wydarzeniu wzięli także udział Jola i Mariusz Bakunowie, którzy wystartowali w Tatra Half, czyli połówce górskiej. Pokonali ten dystans w 3 godziny 17 minut i 3 sekundy i uplasowali się na 291. miejscu. W wydarzeniu wzięło prawie 1200 osób z całej Polski, a także z zagranicy. W sobotę 25 lipca w Strzyżowie odbyła się 5. edycja wydarzenia pod nazwą Pogórze Ultra Trail. Uczestnicy mieli do wyboru 4 różne trasy poprowadzone po wymagających terenach Pogórza Strzyżowskiego. Z dystansem 44 km zmierzył się nasz Kamil Mackiewicz, który uzyskał wynik 4 godziny 50 minut i 19 sekund i zajął 13. miejsce Open i 7. miejsce w kategorii wiekowej, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób. Najliczniejsza delegacja naszych biegaczy pojawiła się na zawodach biegowych z cyklu Kresowe Trail, które rozegrano w niedzielę 26 lipca w Janowie. Rywalizacja odbywała się na dwóch dystansach: Wertep, który mierzył około 19 km, i Szpurt, nieco ponad 5 km. Biegacze zmagali się z dosyć wymagającymi pagórkowatymi terenami, ale także z upałem i palącym słońcem. Na trasie zaroiło się od naszych pomarańczowych koszulek i meldowaliśmy się na podium zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. Na krótszym dystansie najlepiej spisał się Paweł Śliwa, który z czasem 20 minut i 26 sekund zajął 3. miejsce Open, a na podium w swoich kategoriach stawali Grzegorz Szczurek, Luca Galbiati i Julia Gęba. Na dystansie 19 km świetnie spisał się Krzysztof Mazurek, który z czasem 1 godzina 24 minuty i 12 sekund zajął 3. miejsce Open, a nasza niezawodna Justyna Jagiełło z czasem godzina 31 minut i 13 sekund zwyciężyła wśród kobiet. Jako grupa Chębiega wygraliśmy w klasyfikacji drużynowej krótszego dystansu, a w biegu dłuższym zajęliśmy 2. miejsce. Jeszcze jedna impreza biegowa z udziałem chełmskich biegaczy to 35. edycja największego polskiego biegu upamiętniającego zryw powstańczy z 1944 roku. Uczestnicy biegu powstania warszawskiego wyruszyli na trasę w sobotni wieczór i mieli do wyboru dwa dystanse: 5 km i 10 km. W gronie ponad 12 tysięcy osób, które zdecydowały się na biegowo oddać hołd powstańcom, znaleźli się Małgorzata i Kamil Dulscy, którzy wzięli udział w biegu na 10 km. Kamil uzyskał wynik 48 minut i 23 sekundy, a Małgorzata pokonała ten dystans w 54 minuty i 56 sekund, co jest jej nowym rekordem życiowym w biegu na 10 km.
1: W miniony weekend nad Zalewem Maczuły w Leśniewicach odbył się turniej mixtów w siatkówce plażowej. Podsumowuje go prezes Astra Leśniewice Jacek Stańkowski.
2: Gościliśmy nad naszym urokliwym zalewem 15 par, które rozegrały łącznie 30 spotkań. Poziom turnieju był dosyć wyrównany, dzięki temu mogliśmy obejrzeć wiele ciekawych meczów. Po zwycięstwo końcowe sięgnęli Paulina Staniukiewicz i Piotr Koza. Drugie miejsce wywalczyli Monika Wypych i Krzysztof Wypych, a na trzecim miejscu rywalizację zakończyli Magdalena Semeniuk i Kamil Nafalski. Dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za udział w turnieju i już dziś zapraszam na kolejne sportowe emocje, bo już 9 sierpnia nad naszym Zalewem Maczuły odbędzie się turniej siatkówki plażowej kobiet. Szczegóły oraz informacje o zapisach już wkrótce pojawią się na naszym Facebooku. Serdecznie zapraszam.
1: Do magazynu sportowego wracamy za chwilę.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych

0: usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Teraz strzelectwo dynamiczne i następne dobre występy reprezentantów teamu Fabryka Sportu. Głos zabierze Kamil Miśwa.
2: Kolejny udany występ teamu strzeleckiego Fabryki Sportu podczas zawodów Pucharu Polski i PSC. Tym razem rywalizacja odbyła się na strzelnicy w Pawłowie w województwie opolskim, gdzie rozegrano mecz Kobe Level 3. Sekcją strzelecką Fabryki Sportu reprezentowało trzech zawodników. W klasie production bardzo dobrze zaprezentował się Damian Rycerz, dla którego jest to pierwszy sezon startu w strzeleckim dynamicznym. Zajął 19 miejsce, uzyskując 78% wyniku zwycięzcy. Równie udany występ zanotował Konrad Wójtowicz. W swoim drugim sezonie startu wywalczył 14 miejsce w klasie production, meldując się w pierwszej 15 zawodów i osiągając 82% wyniku zwycięzcy. Zawody Pucharu Polski gromadzą czołowych zawodników z całego kraju i z zagranicy, więc naprawdę jestem zadowolony z progresu chłopaków i osiągniętych wyników. Z kolei ja zwyciężyłem w klasie standard. To już moje drugie zwycięstwo w zawodach Pucharu Polski w tym sezonie na 4 dotychczasowe starty. Wygrano oznacza również zdobycie kolejnego medalu prezydenckiego IPSC. Medal prezydencki jest przyznawany za pierwsze miejsca w zawodach rangi level 3, na przykład Mistrzostwa Polski są rangi level 3 i on jest identyczny na całym świecie. Dla sportowca strzelectwa dynamicznego jest to bardzo, ale to bardzo wartościowe trofeum. Cieszę się, że przygotowania przynoszą efekty. Teraz cały mój fokus jest skierowany na zbliżające się Mistrzostwa Polski, do których bardzo intensywnie się przygotowują.
1: W lipcu klub Karate Kyokushinkan w Chełmie świętował kolejny jubileusz istnienia. Mówi sensei Krzysztof Kozioł.
3: 15 lat temu, w lipcu 2011 roku, z inicjatywy mojego taty, sensei Waldemara Kozła, powstał klub Karate Kyokushinkanku w Chełmie. W odróżnieniu od innych klubów, które wtedy funkcjonowały karate na terenie naszego miasta, nasz klub skupił się przede wszystkim na ludziach. Klub to nie miejsce, klub to nie trener, klub to nie czarny pas. Przede wszystkim klub to ludzie, którzy chcą robić cokolwiek dla sportu. I na tym skupialiśmy swoje, że tak powiem, wszystkie działania. Na organizacji całego sportu w rozumieniu jako sport, natomiast nie tylko na prowadzeniu zajęć czy startach w zawodach. Przede wszystkim skupialiśmy się na to, żeby dać możliwość rozwoju naszym właśnie podopiecznym. Z klubu Karate Kyokushinkanku w Chełmie wyszło 6 czarnych pasów. Tak naprawdę to 6 osób w naszym klubie miało możliwości trenowania, ćwiczenia, doskonalenia sztuki karate i zdobycia tego najważniejszego czarnego pasa. W tym 2 wychowanków naszego klubu to osoby, które po raz pierwszy w naszym klubie miały kontakt właśnie z Karate Kyokushin i po wielu, wielu latach treningów doszły właśnie do tego najważniejszego stopnia. Nie skupialiśmy się nigdy na miejscu, nie skupialiśmy się na tym, żeby prowadzić zajęcia w jednym miejscu, skupialiśmy się na tym, żeby prowadzić zajęcia tam, gdzie są ludzie, którzy po prostu chcą w nich uczestniczyć. Na terenie naszego miasta klub Karate Kyokushinkanku w Chełmie były okresy, kiedy prowadziliśmy zajęcia w 7 szkołach, jeździliśmy jeszcze do 2 miejscowości poza naszym miastem. Rozwijaliśmy nie tylko i wyłącznie sport rozumiany jako zawodników, ale także organizowaliśmy własne wydarzenia sportowe, organizowaliśmy obozy, zorganizowaliśmy 15 seminariów szkoleniowych, tak przez 15 lat zorganizowaliśmy 15 seminariów szkoleniowych. Przez okres 15 lat klub Karate Kyokushinkanku był organizatorem 15 turniejów na terenie naszego miasta, także to też bardzo duże osiągnięcie. Przez 15 lat uczestniczyliśmy we wszystkich 15 ICO Summer Campach, czyli seminariach międzynarodowych organizowanych w Lublinie, a zawodnicy z naszego klubu w przeciągu tych lat mieli możliwość uczestniczyć w 15 seminariach międzynarodowych. Udało się odwiedzić 8 europejskich krajów, no i oczywiście

0: wiadomo, Japonię. Jeśli chodzi o nasz jubileusz, nie organizowaliśmy żadnego, że tak powiem, wydarzenia hucznego, tylko po prostu cały czas działamy, funkcjonujemy, prowadzimy zajęcia dla naszych tutaj zawodników, rodziców i dzieci ćwiczących w naszym klubie. Zorganizowaliśmy takie mini zawody w strzelaniu w paintballu w Kumowej Dolinie. Już za 2 tygodnie organizujemy kolejne nasze seminarium szkoleniowe Weekend z Karate w Woli Uchruskiej. Będzie to 3-dniowe wydarzenie, podczas którego będziemy doskonalić techniki karate, przede wszystkim kata. W trakcie tego wydarzenia chcemy opublikować nasz album ze zdjęciami z całego tego okresu 15 lat. I tak naprawdę nie zatrzymujemy się, całe wakacje ciężko pracujemy i od września wznawiamy zajęcia w szkołach, także tutaj zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: I przenosimy się jeszcze w pięściarskie szeregi MKS-u Olimp Chełm, aby podsumować udane półrocze zawodników klubu, mówi trener Konrad Rondoś.
2: Od stycznia do czerwca, można powiedzieć, no to obfitowało naprawdę w mega dobre i mega świetne wyniki, jeżeli mam to ocenić jako trener, ale też to nie jest moja ocena, ale ocena środowiska pięściarskiego, ogólnopolskiego. Reprezentowaliśmy bardzo godnie Chełm. Jak co roku w pewnym stopniu osławiamy go na arenie właśnie naszej tej państwowej. Chełm się zaczyna odznaczać fajnie na mapie Polski i odbijać, i coraz więcej zawodników, ale i również grona trenerskiego wie, gdzie jest ten Chełm, na nasze nieduże miasteczko. No z takich najbardziej wybitnych, że tak powiem, osiągnięć, no to jest na pewno przynależność aż 4 zawodników do kadry Polski. Jest to Nikola Wyrostek, jest to Mikołaj Rondoś, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, czyli młodzików. Jest to Igor, jeżeli chodzi o grono młodzieżowców. I Kacper Prymus, który z takimi lepszymi chwilami, gorszymi, ale na chwilę obecną jeszcze na stałe w kadrze i mam nadzieję, że już będzie tylko z góry. Wszyscy ci zawodnicy, oprócz Nikoli na razie, bo Nikola jest świeżo wciągnięta w kadrę, reprezentowali Polskę na wyjazdach kadrowych wszyscy, natomiast na zawodach międzynarodowych to trójka, Mikołaj, Kacper i Igor. Boksowaliśmy w różnych częściach Europy, natomiast Igor przygotowuje się z Kacperem do zbliżających się mistrzostw Europy, młodzieżowych mistrzostw Europy, które będą w listopadzie. Igor wystąpi również w seniorskich mistrzostwach Europy, czyli w tych już takich nieograniczających wiekowo. We wrześniu Mikołaj Rondoś jest w przygotowaniach do też zbliżających się mistrzostw Europy, które się będą w październiku. Będą boksować od Bułgarii po Turcję. Mikołaj wyjeżdża do Turcji, jak również Anglię. Także zapowiada się ciekawie i jesteśmy z nich wszystkich bardzo, bardzo dumni. Oprócz tego należy wspomnieć duże grono zawodników, którzy startowali na... Nie należeli może do kadry, walczą o to ciągle. Mam nadzieję, że wszystkim się spełnią te marzenia, ale startowali na... Ja myślę, że około tych 60 turniejów zaliczyliśmy w Polsce. Kubarek Sławowicz, jest to Kacper Korzec, jest to Jan Obejko, jest to Alan Fisz, Sebastian Wepa, Antonio Podgórski, najmłodszy z naszych zawodników. Należy jeszcze wspomnieć o medalach Mistrzostw Polski. W pierwszym półroczu zdobyliśmy aż 3 Mistrzów Polski. No jest to nie lada wyczyn. Na Mistrzostwach Polski Młodzików zdobyliśmy Mistrza Polski i zdobyliśmy 2 brązowe medale na 4 zawodników, co klub uklasyfikowało na 5 pozycji, więc myślę, że jest to naprawdę świetna sprawa. Natomiast na młodzieżowych mistrzostwach Polski, tych już takich najstarszych, prawie najbardziej poważnych, gdzie zaczyna się taki już bardzo dorosły boks. W tym roku zdobyliśmy aż 2 mistrzów Polski, Kacper i Igor, i uklasyfikowaliśmy się z 1 punktem. Zbrakło nam dosłownie 1 punktu do 2 pozycji. Byliśmy na 3 pozycji pod względem całej Polski i zajęliśmy jako klub 3 miejsce. Także jedyny klub, który zdobył 2 mistrzów Polski jednocześnie na jednych mistrzostwach. Także mówię jeszcze raz, duma jako trener, duma, myślę, jako miasto, jest się naprawdę z czego cieszyć. Jesteśmy ciągle w przygotowaniach. W tej chwili obecnie Igor i Kacper są na kadrze, na zgrupowaniu kadry narodowej w Bałczu. W sierpniu, jak zaczynamy obóz sportowy nad Białym, zaraz po tym obozie wyjeżdżam jako trener kadry z kadrą i z Mikołajem na przygotowania, pierwsze przygotowania i pierwsze obozy kadrowe przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy młodzików.
1: I tym samym dotarliśmy do końca 210 odcinka. W następnym słyszymy się za tydzień. Wcześniej, bo już w poniedziałek o 8.30 zapraszam na wiadomości sportowe, w których nie zabraknie relacji z dzisiejszego spotkania trzecioligowców Chełmianki. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama.

0: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: broni córeleki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie m.in. wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
1: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
0: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się ćwierć miliona uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek komitetu Ratujmy Groby Powstańcze, Remigiusz Stefani.
2: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
0: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy, część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Wiceprezydent Chełma Dorota Cieślik kończy pracę w samorządzie i przechodzi na emeryturę. Funkcję zastępcy prezydenta pełniła od 2020 roku.

0: wcześniej kierowała Miejskim Departamentem Oświaty. Prezydent Chełma Jakub Banaszek podziękował jej za wieloletnią współpracę, podkreślając wkład w rozwój miejskiej edukacji, polityki społecznej oraz koordynację pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jak zaznaczył, dzięki jej zaangażowaniu realizowano modernizację szkół, powstały m.in. żłobek, centrum opiekuńczo-mieszkalne i kafe senior. Mimo przejścia na emeryturę, Dorota Cieślik może nadal współpracować z miastem. Prezydent poinformował, że zaproponował jej nową formę zaangażowania, licząc na wykorzystanie jej doświadczenia w dalszych działaniach na rzecz Chełma. Dzisiaj w Woli Uchruskiej odbędzie się jubileuszowa 10. edycja motopikniku. Co znalazło się w programie?
1: Wydarzenie odbędzie się przy ośrodku wypoczynkowym Bombka. Startujemy o godzinie 12. Od tej godziny rozpocznie się również rejestracja uczestników, a o godzinie 13 wspólnie wyruszymy z widowiskową paradą motocyklową. Na naszych uczestników czeka mnóstwo atrakcji, liczne konkursy z nagrodami, świetna atmosfera oraz koncerty. Na scenie wystąpią m.in. zespoły Lokalsi, Nie Odmawiam oraz Czarny Ziutek z Killerami. Zapraszamy.
0: Mówi Jacek Kozera, wójt gminy Wola Uchruska. Uczestnicy o godzinie 17 w symboliczny sposób upamiętnią również Powstanie Warszawskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Na północnej chłodniej, nad samym morzem 20 stopni, w pozostałych powiatach około 24. Upalnie w centrum maksymalnie do 30 stopni, na południowym wschodzie nawet 37 i tylko tam dziś dużo słońca. W pozostałych regionach może padać deszcz, możliwe burze, także z gradem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych. Box

0: dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkchełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefon pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici i ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Szamiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropietrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
1: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
0: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
2: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważa, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzo, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
3: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
2: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez dróg i wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
3: I tego się nie kupi za dużo.
2: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
0: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Aleksandra Michalec została wybrana na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie. To finał trzeciego konkursu i kilku miesięcy kadrowych zawirowań wokół kierownictwa jednostki. Informację o wyniku naboru podpisał 30 lipca prezydent Chełma Jakub Bamaszek. W uzasadnieniu wskazano, że mieszkanka Okrzowa spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień związanych z działalnością MOSiR. Komisja uznała, że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do kierowania jednostką.
6: Przed nami oczywiście sporo wyzwań, między innymi w związku z powstającym kompleksem piłkarskim Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej. Jednocześnie jest to ogromna szansa na podniesienie potencjału sportowego Chełma, rozwój lokalnych klubów oraz stworzenie jeszcze lepszych warunków do szkolenia dzieci i młodzieży. Myślę, że ważnym kierunkiem pozostanie również dalsza

0: A promocja naszej perełki chamskich podziemi kredowych. Z pewnością będziemy także mocniej promować całą ofertę Mosiru, tak aby mieszkańcy jeszcze chętniej korzystali z naszych obiektów, wydarzeń oraz propozycji rekreacyjnych. Zależy mi na tym, aby Mosir był jednostką nowoczesną, otwartą na potrzeby mieszkańców i aktywnie uczestniczącą w życiu miasta.
1: Wybór Aleksandry Michalec kończy trwające od początku roku zamieszanie. W styczniu Bogusław Kudelski przestał kierować Mosirem i został pierwszym zastępcą dyrektora. Urząd informował jedynie, że zmiana nastąpiła na podstawie porozumienia stron, nie podając jej szczegółowych powodów. Obowiązki dyrektora przejął wówczas Dominik Małys. Następnie wygrał pierwszy konkurs na to stanowisko, jednak ostatecznie nie zawarto z nim umowy. Ratusz nie wyjaśnił publicznie, dlaczego do zatrudnienia nie doszło. Drugi nabór zakończył się bez wyboru kandydata, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dopiero trzeci konkurs, ogłoszony w lipcu, przyniósł rozstrzygnięcie. Aleksandra Michalec w przeszłości kierowała Departamentem Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm. Była także związana z chełmskim klubem sportowym. Miasto nie podało jeszcze, kiedy dokładnie nowa dyrektorka rozpocznie pracę. Upalna pogoda już daje się we znaki mieszkańcom województwa lubelskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed kolejną turą dni z wysoką temperaturą. Ostrzeżenie IMGW obejmuje całe województwo lubelskie. Podczas największego nasłonecznienia warto unikać długiego przebywania na zewnątrz, regularnie pić wodę oraz pamiętać o osobach starszych, dzieciach i zwierzętach, które szczególnie źle znoszą wysokie temperatury. Jeśli ochłody będziecie szukać w kąpieliskach w regionie, to jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, we wszystkich na terenie lubelskiego parametry wody pozwalają na korzystanie z niej w ten sposób.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
3: Na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, burze, miejscami także grad. Na termometrach 24 stopnie maksymalnie na północy, około 30 w centrum, nawet 37 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk, Chełm Popiełuszki 7, w trosce o Twoje oczy.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dziś w programie przejdziemy od ważnych chwil refleksji i pamięci historycznej po emocjonujące wydarzenia weekendowe w naszym regionie. Zaczniemy od uroczystości związanych z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawdzimy, jak hołd bohaterom oddadzą dziś mieszkańcy Chełma, Krasnego Stawu oraz Włodawy. Dzisiaj również w Woli Uchruskiej przejedzie widowiskowa parada motocyklowa z zwieńczającym ją piknikiem, a w Orchówku z kolei odbędzie się festiwal Tajemnica Jeziora. W programie koncerty, strefa tradycyjnych smaków, występy zespołów ludowych oraz warsztaty. A na finał powiemy o bogatej tradycji jarmarku pawłowskiego, który rusza już jutro. Zostańcie z nami na 104,9 FM i podajcie tę falę dalej. Zaraz wracamy ze wszystkimi informacjami.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zaczniemy Podaj dalej od uroczystości związanych z 82. rocznicą Powstania Warszawskiego. Zacznijmy od hełma. Co znalazło się w programie, opowie o tym Kacper Jasek z Chełmskiego Magistratu.
2: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.45 mszą święto w intencji ojczyzny. O 17.00 podczas symbolicznej godziny W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom, a następnie złożą wieńce przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Obchody zakończy o godzinie 19.00 wyjątkowy koncert Baczyński UKE na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
1: Damian Ukedże to zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Artysta zaprezentuje projekt muzyczny stanowiący połączenie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockową energią. Krasnystaw również przyłącza się do obchodów związanych z uczczeniem pamięci Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16.30 od wspólnego ułożenia ze zniczy dużego symbolu Polski Walczącej na rynku. O godzinie 17.00 w symboliczną godzinę W przy dźwiękach syren uczestnicy oddadzą hołd powstańcom. 5 minut później o 17.05 zaplanowano modlitwę oraz złożenie wiązanek i zniczy pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Krasnego Stawu, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Dalsza część wydarzenia będzie miała wymiar artystyczny. O 17.30 odbędzie się koncert patriotyczny, a o 18.30 nastąpi zapalenie zniczy. Włodawa również uczci bohaterów powstania, a więcej o tym opowie Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy.
3: O godzinie 17.00, tak jak cała Polska, tak we Włodawie również będziemy obchodzili Powstanie Warszawskie. To trzeba pamiętać to, co wydarzyło się w Warszawie i trzeba pamiętać o naszych powstańcach, którzy naprawdę próbowali dokonać czegoś nadzwyczajnego. Spotykamy się w tym dniu we Włodawie zawsze przy ławeczce pomniku Krystyny Krachelskiej. Odkąd mamy ten pomnik, ławeczkę i postać Krystyny Krachelskiej, która czuwa nad Włodawą, jest z nami od kilku lat, to od tego momentu spotykamy się właśnie 1 sierpnia o godzinie 17 przy Krystynie Krachelskiej, która, pamiętajmy, była również powstańcem, zginęła drugiego dnia Powstania Warszawskiego, ale była łączniczką wcześniej, cały czas współpracowała z Armią Krajową. Przed powstaniem właściwie, można powiedzieć, była około tak 2 lat we Włodawie mieszkała. Pracowała we włodawskim szpitalu, tutaj też leżał jej chory ojciec, więc leczyła też ojca. Także z Włodawą Krystyna Krachelska była związana. Pamiętajmy, że to jest postać, która też dała twarz warszawskiej syrenie, więc jest to osoba, która, można powiedzieć, łączy Warszawę z Włodawą. A jak ktoś pyta, co Warszawa czy Włodawa ma wspólnego z Warszawą, my zawsze zadajemy takie pytanie i oczywiście każdy myśli, no nie wiem, to może, że rzeka, tu Wisła, tu Bułka, może jakieś coś, każdy coś. A my w ten sposób właśnie mówimy, nie, łączy nas właśnie Krystyna Krachelska, która też z Włodawą jest bardzo związana. Dlatego tego dnia na pewno spotkamy się przy pomniku ławeczce Krystyny Krachelskiej.
1: Dzisiaj również w Woli Uchruskiej pamięć godziny W też zostanie uczczona. Więcej o tym już za chwilę. Zostańcie z nami na 104 i 9 FM.
0: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Jak

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama. Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj odbędzie się motopiknik w Woli Uchruskiej, a więcej o nim opowie
2: Jacek Zyra, wójt gminy Wola Uchruska. Serdecznie zapraszamy na jubileuszową 10. edycję motopikniku w Woli Uchruskiej. Wydarzenie odbędzie się przy ośrodku wypoczynkowym Pompka. Startujemy o godzinie 12. Od tej godziny rozpocznie się również rejestracja uczestników, a o godzinie 13 wspólnie wyruszymy z widowiskową paradą motocyklową. Na naszych uczestników czeka mnóstwo atrakcji, liczne konkursy z nagrodami, świetna atmosfera oraz koncerty. Na scenie wystąpią m.in. zespoły Lokalsi, Nie odmawiam oraz Czarny Ziutek z Killerami.
1: Z okazji tego, że jest też 1 sierpnia, przewidziano symboliczną godzinę W.
2: Tak jest. O godzinie 17 wspólnie tutaj z wszystkimi uczestnikami uczcimy godzinę W 1 sierpnia na ośrodku Pompka.
0: Bonton Radio.

0: dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tajemnica Jeziora to festiwal muzyki etnicznej i folkowej, który odbędzie się dzisiaj na Leśnej Polanie nad Jeziorem Glinki w Orchówku koło Włodawy. A więcej szczegółów zdradzi nam
2: Anna Czajka, zastępca wójta gminy Włodawa. To wydarzenie, które przenosi w świat dawnych tradycji, słowiańskich legend i niezwykłych dźwięków. A wszystko to w niepowtarzalnej scenerii sosnowego lasu na polanie tuż nad brzegiem jeziora. Na festiwalowej scenie wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, a także znakomici artyści muzyki folkowej i etnicznej z Fachy oraz Sójki. Wieczór zwieńczy koncert Justyny Lubas z zespołem Folk Show, który z pewnością dostarczy wielu muzycznych emocji. Przygotowaliśmy również wyjątkową słowiańską polanę, miejsce pełne dawnych rzemiosł i tradycji. Będzie można własnoręcznie upleść wianek, spróbować haftu, stworzyć ziołowy amulet czy makramę. Na wszystkich gości czekać będą także stoiska twórców ludowych i rękodzielników. Regionalne smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, spotkanie z uroczymi alpakami oraz wystawa rzeźb Ptaki Nadburzańskie, inspirowana gatunkami ptaków zamieszkujących nasze tereny. To doskonała okazja, aby odpocząć od codziennego pośpiechu, pobyć blisko natury, posłuchać pięknej muzyki i poczuć magię miejsca, w którym historia, kultura i przyroda tworzą jedną niezwykłą opowieść. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu i naszych gości.
0: Reklama.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Oczekujesz

0: Od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro w Pawłowie w gminie Rejowiec Fabryczny odbędzie się jarmark pawłowski pod hasłem Ginące Zawody, który jest przypomnieniem o rzemiosłach, które budowały tożsamość regionu, a więcej wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa.
1: No to już jest 24. edycja jarmarku pawłowskiego, czyli minęło ćwierć wieku praktycznie od pierwszego. Cieszymy się bardzo, że przez tyle lat udało nam się tutaj utrzymać uwagę mieszkańców gminy, powiatu, to województwa i nie tylko. Już mamy tutaj takie szerokie grono osób, które, że tak powiem, co roku nas tutaj odwiedzają pierwszą niedzielę sierpnia, żeby wspólnie z nami poświętować. Ten jarmark zrodził się jako taki pomysł na zachowanie tych tradycji miejscowości Pawłów. Te lata 90. powodował, że pewne tradycyjne zawody rękodzieła traciły w jakiś sposób na znaczeniu, wchodziły nowe wyroby, większa dominacja przemysłu. Natomiast jeżeli chodzi o wyroby rękodzielnicze, one tutaj w jakiś sposób były w schyłkowym okresie. Także tutaj spotykają się z garncarzami, bednarzami z Pawłowa, nie wyrażali taki żal, że wyroby w jakiś sposób tracą na znaczeniu, także te nie tylko użytkowym, ale także artystycznym. I taki zrobił się pomysł, ażeby, że tak powiem, próbować ewentualnie to zachować. I te jarmarki pawłowskie, one właśnie są pod kątem tutaj pokazania współcześnie, że kiedyś tutaj były wytwarzane ręcznie różne wyroby, które służyły jako wyroby do użytku codziennego, bez których na przykład gospodyni domowe, czy ewentualnie gospodarstwa, także rolnicy nie mogli, że tak powiem, funkcjonować, bo one były na co dzień użytkowane. Były takie zawody, które były ważne dla społeczności tutaj lokalnych, korzystających ewentualnie z ich wyrobów, czyli to garncarze, bednarze, tkacze i tak dalej. I przez te 24 edycje udało nam się zgromadzić szerokie grono, że twórców, którzy do nas tutaj przyjeżdżają, w tej chwili zgłosiło swoje uczestnictwo 175 osób, czyli twórcy, którzy są naszym tutaj oczkiem w głowie, jak można by powiedzieć, że wypełniają tutaj swoimi stoiskami, wyrobami zarówno rynek, jak też i park w Pawłowie. I one tutaj będą prezentowały szeroką gamę wyrobów. To mówię nie tylko garncarstwo, nie tylko bednarstwo, ale także rzeźbę, koroncarstwo, wikiniarstwo, wyroby ze słomy. No oczywiście tutaj także i tutaj będzie można też i obejrzeć, jak te wyroby są wykonywane. Będzie tutaj taka zagroda garncarza, gdzie będzie można pod opieką próbować coś na kole garncarskim wykonać. Tutaj będą także nasze koła gospodyń wiejskich, które będą, że tak powiem, nas raczyły wyrobami swoimi. Także i będzie na scenie prezentacja naszych tutaj twórców ludowych. Będzie zespół dziecięco-młodzieżowy z Pawłowa, będzie zespół śpiewaczy seniorki. Radość z Liszna, to są nasze tutaj zespoły, oczywiście nie wszystkie, ale także tutaj będą odwiedzą nas tutaj wykonawcy spod Zamcza, z gminy Bełgiew, kapela ludowa z Grabowca, no tutaj zespół pieśni i tańca ziemi grubieszowskiej. To tutaj taką gwiazdą w roku bieżącym będzie Budka Suflera, także cała ta przedsięwzięcie na rynku w Pawłowie zakończy się taką potańcówką, zabawą tateczną, jako że tak tradycyjnie właśnie w ten sposób kończymy taką nasz ten jarmark pawłowski, tak żeby wspólnie spędzić czas wszystkich. Będzie co pooglądać, będzie co posłuchać, będzie też co, że tak powiem, spróbować. Wówczas rusza kierunek twórczości ludowej, pokazy ginących zawodów. Będzie także konkursowa wystawa prac garncarskich w tym roku pod hasłem Amfora. Tutaj wpłynęło do nas 6 prac, które komisja będzie oceniała, także to bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich.
0: Niedzielny jarmark pawłowski rozpocznie się o godzinie 9, a o 10.30 zaplanowana jest msza w intencji rzemieślników i twórców ludowych. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Uczcijmy bohaterów o godzinie 17.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Reklama. Słuchacie Bąk

0: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans z półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
1: Zagraliśmy bardzo fajny mecz.
0: Który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński. A na początek pomysły na wysokie temperatury.
2: Nie wiem, wietrzyć.
3: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
4: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
0: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upałów mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
5: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
0: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
6: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
0: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Jarek Hołota, zapraszam. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm jednogłośnie uznała za zasadną skargę na dyrektor szkoły podstawowej nr 8. Sprawa dotyczy charytatywnej zbiórki Gramy dla Marysi, podczas której zebrano ponad 18 tysięcy złotych na leczenie uczennicy chorej onkologicznie. Kontrola przeprowadzona w placówce wykazała nieprawidłowości. Najważniejsza dotyczyła przetrzymywania zebranych pieniędzy przez ponad 7 miesięcy. Środki, które miały trafić do fundacji już w listopadzie ubiegłego roku, zostały wpłacone dopiero pod koniec czerwca. Kontrolerzy wskazali także na brak odpowiednich procedur dotyczących szkolnych zbiórek oraz niewystarczający nadzór nad obiegiem gotówki. Sprawą zajmują się prokuratura i kuratorium oświaty. Podczas posiedzenia przedstawiciele Stowarzyszenia Załoga Ósemki oraz Rady Rodziców apelowali o zawieszenie dyrektor szkoły.
9: W momencie, kiedy sprawa się wyjaśni, organ niech podejmuje decyzję, co dalej robić. W prokuraturze cała procedura trwa bardzo długo. My złożyliśmy dokumenty 29 czerwca do prokuratury. Przesłuchania kolejnych świadków będą trwały kolejne miesiące. Niedopuszczalne jest, żeby ktoś, kto może nie ma jeszcze zarzutów, ale jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, mógł kierować placówką. Dobrą placówką, która ma świetnych pedagogów, pracowników, rodziców, uczniów. To nie może być w dobre imię tej szkoły. Po prostu.
8: Mówiła Elżbieta Rybak, prezes Stowarzyszenia Załoga Ósemki. Ostateczną decyzję w sprawie skargi podejmie Rada Miasta Chełm. Pawłów w gminie Rejowiec Fabryczny po raz 24 będzie gospodarzem jarmarku Ginące Zawody.

0: Wydarzenie, które odbędzie się jutro, nawiązuje do dawnych rzemiosł i tradycji regionu. Swój udział zapowiedziało już ponad 170 wystawców, którzy zaprezentują rękodzieło i wyroby rzemieślnicze na rynku w centrum miejscowości, mówi wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa.
1: Będą także nasze koła gospodyń wiejskich, które będą raczyły wyrobami swoimi, także można będzie spróbować smaków naszych okolic, ale także i będzie na scenie prezentacja twórców ludowych, będzie zespół dziecięco-młodzieżowy Łys Pawłowa, będzie zespół śpiewaczy seniorki, Radość z Liszna, to są nasze tutaj zespoły, oczywiście nie wszystkie, ale te, które w tej edycji będą występowały, ale także odwiedzą nas tutaj wykonawcy spod Zamcza, z gminy Bełkiew, kapela ludowa z Grabowca, zespół pieśni i tańca ziemi grubieszowskiej.
0: Jarmark rozpocznie się o godzinie 9:00, o 10:30 odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników i twórców ludowych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Na południowym wschodzie najcieplej, tam nawet 37 stopni i tam na ogół słonecznie. W pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem. Na północy do 24 stopni, w centrum do 30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bon Ton Radio. Weekend.
5: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
1: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama. Bon.

0: Pierwsze skutki wichur i burz powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskim. Anna Gmiterek-Zawłocka.
1: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
2: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
1: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
0: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
3: On this day we honor...
0: W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego udaremnili przygotowania do ataku dywersji, który miał zostać przeprowadzony na terenie Chełma. Podejrzanym jest 28-letni obywatel Białorusi Witalij S., jak poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Mężczyzna miał działać na zlecenie obcego wywiadu. Białorusin, który pracował jako barman w jednej z lubelskich restauracji, miał przygotowywać plan podpalenia dużego magazynu znajdującego się w Chełmie. W ramach zleconego zadania Witalij S. miał przeprowadzać rozpoznanie obiektu, nagrać film przedstawiający magazyn oraz przekazać przygotowaną dokumentację zleceniodawcy. Za wykonanie zadania miał otrzymać wynagrodzenie w kryptowalutach. Dzięki działaniom funkcjonariuszy ABW przygotowania zostały wykryte, zanim doszło do realizacji planu. Mężczyzna został zatrzymany 13 sierpnia 2025 roku i od tego czasu przebywa w areszcie. Śledztwo prowadziła delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Do sądu trafił już akt oskarżenia. Witalijowi S. przedstawiono zarzut przygotowania do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa, a także zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej oficjalnie zaprezentowano zespół piłkarski trzecioligowej Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego walkę o punkty rozpocznie już jutro wyjazdowym spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów. O wczorajszej prezentacji Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Białodzielonych.
6: Zaprezentowaliśmy również nasze nowe trykoty meczowe, jak Państwo wiecie, od nowego sezonu przez najbliższe 2 lata. W Chełmiankę będzie ubierać polska marka odzieży sportowej, także cieszymy się również z tej współpracy. Stroje posiadają charakterystyczne biało-zielone pasy, które już na stałe wpisują się w nasz klub. Kadra, która została wczoraj zaprezentowana, liczy 22 zawodników, w tym 3 bramkarzy. W kadrze pojawiło się w tym sezonie kilku nowych zawodników, są to głównie młodzieżowcy. Co za tym idzie, średnia wieku naszej drużyny wynosi w tym momencie niespełna 24 lata.
5: Pierwszy mecz na murawie przy ulicy

0: Tacy Ceramiczni i trzecioligowcy Chełmianki rozegrają natomiast 8 sierpnia i podejmą zespół Sokoła Kolbuszowa Dolna.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Na krańcach południowo-wschodnich dużo słońca, tam bez opadów, na pozostałym obszarze chmury, deszcz, możliwe też burze i grad. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 29 na Dolnym Śląsku, 36 na Podkarpaciu.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jak

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Kastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu.

0: Sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
13: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam

0: Również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele, a 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty

0: teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
1: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzi. Świat nie będzie, drodzy Państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
0: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Varese srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Miasto Chełm po raz 7 szuka dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Jeszcze 21 lipca ratusz informował, że poprzedni nabór zakończył się wyborem Agnieszki Telepko. 6 dni później ogłoszono jednak kolejny konkurs. Urząd nie wyjaśnił dotąd, dlaczego kandydatka nie objęła stanowiska. 6 nabór miał zakończyć trwające od kilku miesięcy problemy z obsadzeniem kierowniczego stanowiska w nowej placówce. Miasto oficjalnie poinformowało o wyborze Agnieszki Telepko, która zgodnie z uzasadnieniem spełniała wymagania formalne i merytoryczne oraz posiadała odpowiednie kwalifikacje. 27 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się jednak ogłoszenie o 7 konkursie na dyrektora COM. Nie wiadomo, dlaczego nie doszło do podpisania umowy. Wiemy natomiast, że budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego została zakończona. Trwają obecnie czynności odbiorowe i działania organizacyjne niezbędne do uruchomienia placówki. Ratusz nie podał konkretnego terminu jej otwarcia. Do miasta wpłynęło już 21 wniosków o przyjęcie do centrum. Zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i wydania decyzji. Urząd przyznał również, że do czasu wyłonienia dyrektora nie powierzono nikomu obowiązków kierowania placówką. Na razie budynek czeka więc na otwarcie, przyszli uczestnicy na decyzję, a miasto nadal szuka osoby, która pokieruje centrum. Trwa półmetek wakacji, a statystyki utonięć w całym kraju niepokojąco rosną. Od początku czerwca w Polsce utonęły już 82 osoby, a lubelskie zespoły ratownictwa medycznego tylko od początku tego roku interweniowały do tonących 12 razy. Ratownicy i eksperci z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
4: Z danych Lubelskiego Oddziału NFZ wynika, że w województwie lubelskim od początku 2026 roku zespoły ratownictwa medycznego interweniowały już 12 razy w związku z wezwaniami do tonących. Warto pamiętać, że w bezpłatnej aplikacji Moje IKP dostępny jest praktyczny instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Można z niego skorzystać nawet bez logowania. Z poziomu aplikacji możliwe jest również szybkie wezwanie pomocy. To rozwiązanie może się okazać niezwykle cenne w sytuacji zagrożenia życia, gdy liczy się każda sekunda.
3: Mówiła Magdalena Musiatowicz

0: Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału NFZ. Specjaliści bezwzględnie przestrzegają też przed łączeniem kąpieli z alkoholem. To właśnie on odpowiada za znaczną część tragicznych wypadków nad wodą. Gdy widzimy osobę tonącą, najważniejsze jest szybkie powiadomienie ratownika oraz wezwanie pomocy pod numerem 112 lub ratunkowym numerem WOPR-u 601-100-100. Jeśli nie posiadamy przeszkolenia ratowniczego, pomagajmy z brzegu, podając na przykład koło, poduszkę, wiosło lub ręcznik.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 30 na Podlasiu, 32 na Mazowszu, 36 na Podkarpaciu. Tam najwięcej słońca i bez opadów. Na pozostałym obszarze może padać deszcz, możliwe też burze i grad.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Nie marznij. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z

0: Bonem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal

0: 5. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Opalanie plus leki, za chwilę niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
5: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
4: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też skrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym

0: się nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, możliwe tam też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Bonton Radio Weekend.
1: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
2: Inicjatywa lokalna Między Drzewami we Włodawie wniosła kolejną cegiełkę do lokalnego ekosystemu. Dzisiaj o ogrodzie biocenotycznym, jego lokalizacji, a przede wszystkim znaczeniu opowie na naszej antenie.
3: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Edyta Gałan, jestem z inicjatywy lokalnej Między Drzewami z Włodawy, tak jak już zostało to wspomniane. Wczoraj udało nam się stworzyć ogród biocenotyczny, zaraz opowiem, jak ja akurat rozumiem, czym jest taki ogród, na naszej łące osiedlowej, którą prowadzimy już od 6 lat. I tutaj są wielkie podziękowania dla spółdzielni mieszkaniowej, która na taką decyzję się zgodziła, pozwoliła nam po prostu fragment terenu kosić tylko raz w roku. To jest taki wyznaczony palikami teren i tam po prostu to jest typowo dzika łąka. To nie jest kwietna łąka, to jest łąka dzika, trochę w

0: wprowadzone elementy roślin innych, można powiedzieć, znalezionych, wyrzuconych, bo głównie jeśli jakieś rośliny się pojawiają, to są rośliny znalezione, po prostu ktoś gdzieś wyrzucił z ogrodów działkowych i są przeze mnie sadzone na tą łąkę.
1: Także, no właśnie, to co się rzuca, wejdę Ci w słowo, na zdjęciach, które opublikowaliście w mediach społecznościowych inicjatywy, to jest to, że to rzeczywiście wygląda na taki dziki skrawek przyrody w mieście. A czym jest ten ogród biocenotyczny i w jaki sposób wpisuje się w te cechy Wasz lokalny ogródek?
0: Jak ja, przepraszam, tutaj muszę swojego psa zaprosić
1: do rozmowy.
0: Słychać, tak, bo szczeka. I przynajmniej ja tak rozumiem taki ogród. To jest ogród, który, można powiedzieć, jest otwarty i przyjazny nie tylko człowiekowi, ale też i innym istotom, które w tym ogrodzie żyją. W tym ogrodzie nie używa się właściwie chemii, no bo nie ma po co, no bo on jest po prostu bardziej w stronę takiej naturalności niż ogrodu, któremu się poświęca dużo czasu, pielęgnuje, chodzi wokół niego, po prostu rosną tam rośliny dopasowane do siedliska, czyli takie, które występują w danym miejscu, też w ogóle tworzony jest z poszanowaniem, to jest, uważam, że chyba najważniejsza rzecz, z poszanowaniem tego, co już jest, czyli nie robimy, nie przekopujemy, nie wyrzucamy, nie wycinamy, tylko po prostu wchodzimy i dostosowujemy się do przestrzeni. Oczywiście czasami może być tak, że trzeba by było, nie wiem, jakąś roślinę usunąć, na przykład, która jest no, typowo inwazyjną rośliną i nie jest pożądana, ale na ogół staramy się jakby uszanować przestrzeń istniejącą i do niej dopasować się po prostu z projektem. I to jest też fajne w tej całej koncepcji, że używamy do tego, co mamy naturalnych materiałów, tego, co możemy znaleźć. My na przykład tutaj ten ogród zrobiliśmy głównie z gałęzi, pni, starej futryny okiennej, bo taką znalazłam, więc to się świetnie wpisało. Z gliny, słomy, zrębek i można z tego naprawdę wyczarować nie tylko coś pożytecznego dla na przykład owadów, jakichś drobnych zwierząt, ale też dla oka przyjemnego. No, to się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Zrobiliśmy murki z gałęzi, które też pełnią funkcję taką i dekoracyjną, ale też taką, myślę, że można sobie stworzyć taki zaciszny zakątek z tego, a to po prostu, można powiedzieć, materiał, który jest dostępny, który nie trzeba kupować.
1: To jest recykling, wykorzystywanie tego, co już jest, by nie tworzyć kolejnych nowych rzeczy.
0: Naprawdę, a jeszcze oczko zrobiliśmy takie nieduże, to bardziej jest poidełko, bardziej w tą stronę. Tam po prostu też wykorzystaliśmy folię, która była od lat, tam sobie leżała, kamienie po prostu nazbierane i ułożone i też są pniaki, to też po prostu później zalejemy jeszcze wodą, już tam musimy uzupełnić kamienie. Więc można powiedzieć, to co mamy w środowisku, a akurat we Włodawie kamieni jest brud, jest to teren, gdzie na polu można znaleźć bardzo dużo kamieni, więc nawet nie trzeba było ich kupować, po prostu trzeba było ich pójść i pozbierać. Tak jak i gałęzie, nie?
1: Wszystko jest. Edyto, zapraszaliście do udziału innych w budowaniu, do budowania tego miejsca, by właśnie mieszkańcy czuli się za nie też trochę może odpowiedzialni, by też zrozumieli ideę tego działania. Jaki był odzew?
0: Myślę, że przede wszystkim najpierw powiem, że w ogóle ten ogród powstał pod, można powiedzieć, taką opieką, nadzorem, nie jest to może dobre słowo, ale architekta krajobrazu Wojciecha Januszczyka to jest naprawdę znana osoba o szerokim spektrum zainteresowań, która robi na przykład land art, jest też fundatorem Fundacji Krajobrazy, wykładowcą na Kulu, wykładowcą w Poznaniu, w Chinach, więc mieliśmy naprawdę świetną osobę, która po pierwsze rozumie, wie co robi, po drugie ma też coś, co przynajmniej dla mnie osobiście jakby współgra, bo chcę pokazać, że właśnie wykorzystujmy to, co istnieje, jeszcze z takim szacunkiem i podejściem do tego, co jest, więc jego projekty są właśnie takie. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A, o tej gospodarce obiegu zamkniętego, że on też po prostu to bardzo chce wprowadzać w jego branżę, czyli projektowanie krajobrazu, które tak naprawdę na ten moment wygląda jak budowa, jak plac budowy. A to, co myśmy zrobili, to nie był plac budowy, to po prostu

0: No dobra, podeptaliśmy trochę trawy, bo inaczej się nie dało, czyli tam roślin, ale po prostu wszystko sobie odrośnie i się ładnie wpisuje. A co do zainteresowania mieszkańców, to myślę, że nad tym trzeba jeszcze wprowadzenie takich elementów dekoracyjnych, przynajmniej moim zdaniem, może tak wpłynąć na ludzi, że ta łąka dzika, która nie jest łąką kwietną, tam jest, ona się też zmienia, nie jest koszona, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich terenów, które po prostu się nim nie zajmuje. Ciągle jednak króluje to, że trawnik ma być wykoszony.
1: Ma być estetycznie.
0: I to mamy to zaburzone poczucie estetyki, bo no później właśnie. Idziemy do lasu, idziemy na łąkę i to nam się podoba, ale wracamy tu, ale tu już nie. Więc to jest jakby kwestia też przyzwyczajenia mieszkańców do tego, że otoczenie takie może być ładne, że można je upiększyć. Mamy na tej łące jeże od już któryś rok. One tam sobie śpią w lecie. W tym roku mam nadzieję, że może nawet będą zimować, bo jest takie miejsce dla nich przygotowane i tak one się też potrzebują przyzwyczaić, więc mam nadzieję, że po prostu też się tam zadomiową i na zimę. No i ono żyje, nie? To po prostu jest cała przyjemność obserwowania, jak ta łąka się zmienia. A to jest taki mały kawałeczek, a po prostu no, bardzo bioróżnorodny, więc te działania myślę, że przynajmniej ja z mojej strony mam nadzieję, że one po prostu być może zainspirują osoby, że można jakiś kawałek terenu oddać właśnie, można powiedzieć, naturze z powrotem i naszą ingerencję do minimum ograniczyć. To jest też świetne, bo to akurat promuje też Wojciech, pochwała lenistwa, bardzo mi się podoba w ogóle jego idea, czyli ogród, w którym naprawdę nie trzeba się narobić. Po prostu idzie się i się odpoczywa, idzie się patrzy na przyrodę, na te zwierzęta. To po prostu jest bardzo fajna idea. Także zobaczymy. Będzie jeszcze tablica informacyjna postawiona, czym jest ten ogród, jakie ma znaczenie, takie podstawowe informacje, a pewnie z jakimś odnośnikiem do większej treści na naszą stronę będzie link. Także taki mam nadzieję, że pozytywny początek. We Włodawie nie ma takiego miejsca. Ja myślę, że nie wiem, czy w najbliższym otoczeniu w ogóle jest takie miejsce, jak nasza łąka, w którym w tym momencie bardzo ładnie nazwana ogrodem biocenotycznym.
1: Ja myślę, że taki ogród może być próbą przyzwyczajenia mieszkańców do tego, że miasto może, a właściwie powinno też tak w pewnym sensie i w pewnym wymiarze wyglądać, że właśnie nie musi być wszystko od linijki wykoszone, przykoszone, przycięte, co wiąże się oczywiście z nakładami pracy, z kosztami. Dokładnie. Więc,
0: bo o tym się, tak przerwę, bo o tym się mało mówi, że koszenie jest naprawdę kosztowne. Pomijając, że w tym momencie mamy falę upałów i nadal na przykład część spółdzielni, instytucji kosi przed upałami, co w ogóle jest niezrozumiałe. Jakby nie umie właśnie, bo to też można wprowadzić to koszenie mozaikowe, czyli zostawiasz te enklawy i to, że może ładnie wyglądać. To jest w ogóle jakby, myślę, istotne, że pokazać, że taka przestrzeń może być ładna. I w ogóle taki kontrast właśnie teraz doceniłam, że myśmy alejkę wysypali z rębkami, że mamy tutaj kawałek takiej ścieżeczki właściwie, zazrębkowanej, tutaj coś jest wykoszone, a tutaj sobie rośnie bujnie. To jest też fajny taki kontrast dla oczu, jest różnorodność i po prostu świetnie to też wizualnie wygląda. No i mamy mało pracy, no. To sobie samo żyje. I taka łąka, bo mieliśmy bardzo duże susze we Włodawie, rok miesiąc potrafi nie padać, albo dłużej. Mieliśmy też przecież 38 stopni, może nawet i więcej. Ta łąka lepiej sobie da radę. Ona po prostu, owszem, też wysychała, ale po prostu jest o wiele bardziej stabilniejsza niż taki po prostu krótko wykoszony trawnik. No i po drugie, ludzie lubią motyle, lubią, mówi się tyle o zapylaczach, stawiane są jakieś domki dla owadów, gdzie te owady nie mają bazy pokarmowej. To w ogóle jakby nie łączy się, że tym owadom potrzebne jest miejsce do życia, do schronienia, a tego na przykład bardzo często nie ma. Jest wiele miejsc nawet we Włodawie, gdzie by mogły powstać takie punkty, tak jak nasz, które by były właśnie taką fajną oazą. Także mamy nadzieję, że może, nie wiem, może się ktoś zainspiruje. Oczywiście potrzebna jest osoba, która będzie jakby

0: no Vivi to taki lider, nie? Że będzie po prostu chciała i ktoś musi zacząć chcieć. Ja wiem, że część osób jest zadowolona, podoba mi się ta łąka, już wcześniej mi się podobała. Są osoby, które nie są zadowolone, ale dzięki temu, że spółdzielnia jakby jest po naszej stronie, czyli ta łąka jest na takich warunkach, na jakich myśmy chcieli, i to jest bardzo, bardzo fajne. Czyli można też współpracować ze spółdzielnią. To jest też dla mnie taki fajny przykład na współpracę.
1: Jak najbardziej, brawo. Edyto, też sam ten ogród to część większych działań, które, nad którymi pracujecie, a które powinny być kluczowe, myślę, że w większości miejsc w Polsce. Retencja to tworzenie, a właściwie odtwarzanie takiego naturalnego charakteru dla przyrody. Ten ogród to nie koniec tego, co tak zamiarujecie.
0: Tak, bo myśmy, założenie ogrodu biocenotycznego jest to jedna z części naszego takiego większego projektu, który się nazywa Wodę Zależnie o Wodzie, Klimacie i Miejskiej Zieleni. I to jest nasz czwarte nasze działanie. Pierwsze mieliśmy warsztat obywatelski, jak reagować na szkody środowisku. Bardzo uważam, że świetny warsztat poprowadzony przez Krzysztofa Kowalika. Później mieliśmy właśnie spotkanie już z Wojciechem Januszczykiem, on jest też nadzorcą terenów zieleni i to było takie szkolenie dla zarządców zieleni, urzędników dotyczące zarządzania, mądrym zarządzaniem terenami zielonymi i wodą. Czyli tytuł był Mniej znaczy więcej, lokalne strategie dla wody i zieleni, gdzie w prosty sposób można by było na przykład tą wodę zatrzymywać. I to nie oznacza budowania czegokolwiek. Czyli po prostu podnosimy, co się zaczyna może w nowych projektach tak robić, że na przykład chodniki są wyżej niż trawnik. To taka niby prosta, że drobna rzecz, a woda spływa, nie zalewa nam chodnika, nie stoi na chodniku, spływa po prostu na teren zielony. No i właśnie te, czy to koszenie strefowe, tak różne takie po prostu proste rzeczy były omawiane. Mieliśmy też spotkanie dla mieszkańców Ogród Przyjazny Człowiekowi i Przyrodzie, gdzie właśnie Wojciech próbował pokazać, że można po prostu zmienić podejście do ogrodów i stworzyć właśnie ogród, w którym więcej będziemy mieli w sumie czasu dla siebie. To też mi się podoba, a też i po prostu przestrzeń dla innych zwierząt. Także to też mieliśmy takie fajne spotkanie. No i teraz to. I teraz ostatnie, na które też bardzo czekamy, bo to jest dla nas bardzo wyczekiwane spotkanie z panem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery, ale też dla niektórych osób bardzo znaną osobą, gdyż on jest bardzo dużo mówi o zmianie klimatu. I będzie u nas 2 października, także to będzie spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Będzie opowiadać, nam zależy, żeby opowiedział, jak sobie małe miejscowości mogą radzić ze skutkami ocieplenia, które po prostu no i myślę, że to widać już bardzo dobrze skutki i będą się pogłębiać i my powinniśmy się po prostu też w jakiś sposób adaptować i przygotowywać, więc chciałabym, żeby to było bardziej skierowane na tym, co mogą zrobić małe miejscowości. Bo dużo, wiadomo, miasto duże innymi prawami się rządzi niż taka mała podawa czy jakaś tam wieś, a każdy może wprowadzić jakieś zmiany myślenia w związku z tym, że nam się zmienia klimat. I będzie się zmieniać, bo to nawet jeśli zmniejszymy emisję dwutlenku węgla, to i tak te temperatury nie cofną. Znaczy to się nie cofnie, nie? Po prostu zostaniemy, może się ustabilizować, ale nie będzie tak, jak było. Przynajmniej tak mówią naukowcy, więc to jest bardzo ważne spotkanie i na pewno będziemy reklamować, żeby po prostu ludzie przyjechali do nas na spotkanie z panem Szymonem.
1: O czym opowiadała na naszej antenie w kolejny upalny dzień Edyta Gałan z inicjatywy lokalnej Między Drzewami we Włodawie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy

0: Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na kornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Bonton Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Witam serdecznie, nazywam się Konrad Rondoś, jestem trenerem w klubie MKS Olimpchem.
2: Kasper Frymus, zawodnik MKS Olimpchem.
3: Igor Rondoś, zawodnik MKS Olimpchem.
4: Janek Zieliński, Radio Wonton. Jak słyszycie, mamy dzisiaj całkiem zacny skład z Olimpu, skład pięściarski. Może zacznijmy sobie od tego, dlaczego pięściarze, nie bokserzy w sumie? To mnie zawsze zastanawiało.
1: Zawsze spotykamy się z takim stwierdzeniem, że bokser to jest pies, a pięściarz to jest człowiek, który uprawia sport.
4: Abyśmy sobie też zdali sprawę w ogóle, z kim jesteśmy w studiu, jakbyście troszkę mogli wylistować swoje dokonania. Co takiego ostatnio udało wam się zmalować, o tak to imijmy?
1: No naszym takim najważniejszym dokonaniem, jeżeli chodzi o ostatni czas i ostatnie tygodnie, to były Mistrzostwa Polski, które się odbyły w Wejherowie, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. No i tam zdobyliśmy dwa złote medale, dwóch mistrzostw.

0: Mistrzów Polski w wadze 60 kg, Kacper Frymus i Igor Rondoś w wadze 85 kg. Finalnie, jeżeli chodzi o klasyfikację klubów sportowych, klasyfikację mężczyzn, zajęliśmy trzecie miejsce, nieznacznie wyprzedził nas 5 punktami Szczecin.
1: Teraz przyjdźmy sobie do Was, chłopaki, bo mnie zastanawia, skąd zajawka na boks.
2: U mnie zawsze była zajawka na sztuki walki. Tata u mnie wysłał na salę treningową, na zajęcie z karate w wieku 5 lat. No i te karate się u mnie kręciło tak przez 6, 7, 8 lat z dobrymi naprawdę wynikami u trenera Pawła Pędzińskiego. No a później jakoś nasze drogi się rozeszły, no i gdzieś w telewizji chyba ja podłapałem walki bokserskie. Tata miał swojego znajomego Pawła Pazura, no i u niego właśnie zacząłem pierwsze zajęcia. Pierwsze swoje kroki bokserskie stawiać. No i tak to się później rozkręciło.
3: A u mnie czystym przypadkiem poznałem Igora i zaczęliśmy trenować. W zasadzie ja zacząłem trenować u Józefa Radziewicza w drugim Melo. Mhm.
1: A tylko na razie jesteś trenerem. W sumie od kiedy się zaczęła twoja przygoda z trenowaniem?
0: Jeżeli chodzi o trenerstwo, to od kiedy jest klub, w klub naszym Kresulim Chełm, który odbiliśmy blisko już około 5 lat, jesteśmy w Chełmie i tym dniem tak naprawdę zaczęła się moja typowa przygoda trenerska, mój jakiś tam rozwój osobisty, jeżeli chodzi o ten charakter mentorski. Trwa to tak do dzisiaj. Myślę, że się bardzo mocno rozkręciło, już tam nie mówię o swojej wiedzy i tym wszystkim, ale chodzi o wyniki. Chodzi o zawodników, których mamy naprawdę wyróżniających się na tle całej Polski i, że tak powiem, ta spirala ciągle się napędza, są nowe plany, pomysły co do nowych miejsc, nowego klubu, chcemy to rozwijać i chcemy w tym iść jak najdalej. Na chwilę obecną też jestem trenerem kadry, jednym z współpracujących trenerów z kadry w 3 grupach wiekowych, w młodzikach, w kadetach i w juniorach i też z tym wiążę jakieś tam plany i rozwój swój osobisty. Nie ukrywam, że bardzo mi to pomaga, bo też mogę jeździć. Poza tym, że zajmuję się tą młodzieżą, pomagam w jakimś tam rozwoju, to też podglądam, zasięgam wiedzy trenerów trochę z większym doświadczeniem od trenerów, którzy już naprawdę dużo osiągnęli, jeżeli chodzi o tą tematykę, czyli jakiś rozwój zawodników, wyniki również nie tylko na arenie państwowej, ale międzynarodowej, światowej.
1: A ciężko ci się było odnaleźć w tym?
0: Pytasz mnie o towarzystwo trenerskie?
1: Mhm.
0: Nie, powiem, że bardzo ciekawe towarzystwo. Tak jak Igor nadmienił wcześniej, byliśmy wcześniej w towarzystwie trenerskim, jeżeli chodzi o karate. Każdy jest na swój sposób specyficzny, może inny, ale również i podobne. Są to ludzie, którzy mieli coś do czynienia, jeżeli chodzi o sport, zazwyczaj charakterni, więc bardzo dobrze się współpracuje w tym towarzystwie. Jeżeli chodzi o trenerów kadr, tak jak o Roberta Osmuskiego czy trenera Kochanowskiego, no, naprawdę świetne relacje. Warto też wspomnieć tutaj o trenerze Józefie Radziewiczu, który tak naprawdę on wciągnął nas w to wszystko. Ta przygoda też poniekąd zaczęła się od drugiego ELO, gdzie Igor i warto też o niej wspomnieć, i Łukasz Szeremeta stawiała tam pierwsze kroki. To też taka przyjaźń Igor i Julka, przyjaźń z czasów jeszcze jak trenowali karate, teraz przyjaźń jeżeli chodzi o pięściarstwo. I od trenera Józefa też dużo możliwości wypłynęło, dużo wiedzy. Ta spirala tak jakby właśnie powstała z tego punktu i zaczęła się rozwijać. To on zawiesił nas na pierwsze walki, to on pokazał nam mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi, nauczył pracy narożnika, wszystkiego, także wielkie pokłony.
1: A jak, jeżeli chodzi o bycie opiekunem młodych pięściarzy, bo to mnie ciekawi, z jakim takim, powiedzmy, zestawem wyzwań to się wiąże?
0: No to jest, wiadomo, współpraca z młodzieżą. No, ale ja to bardzo uwielbiam, dogadujemy się świetnie. Otóż nie, w zależności czy to jest młodzik, który ma 12-13 lat, czy tak jak teraz chłopcy, którzy są dzisiaj w studio, młodzieżowcy, którzy mają 19-20, bo tyle ma Igor i Kacper. Nie czuję różnicy, z każdym staram się nawiązać indywidualną relację i wychodzi mi to świetnie. A jeżdżąc z nimi i przebywając, po prostu czuję się, że tak powiem, młodszy i jest mi bardzo przyjemnie, mimo że nieraz jest trochę ciężej, trudniej, ale są i te chwile lepsze, ogólnie całość jest na plus.
1: A wy, chłopaki, słyszymy w sporcie chociażby, że wchodzicie na coraz te wyższe obroty, na coraz wyższe poziomy, jeżeli chodzi o te zmagania bokserskie. Jak to u was wygląda, jeżeli chodzi o treningi, o przygotowania? Jak to wygląda, jak to przebiega?
2: No cały czas jesteśmy w rozjazdach, w treningach. Od stycznia byliśmy

0: na kadrze u trenera Dylaka. Później wracamy z kadry tutaj do naszych domów. Trenujemy z moim tatem, trenerem Konradem Rondosiem. Także on też nas tutaj trochę męczy. No i później znowu wracamy na obóz i tak to się zatacza cały czas.
1: To najgorzej z tymi rozjazdami czy samymi treningami?
0: Rozjazdami. Zdecydowanie z rozjazdami, bo nie ma nas tutaj na miejscu, nie ma nas z rodziną. Ale no idzie się do tego przyzwyczaić, także nie jest jakoś źle.
2: Na pewno występy ligowe dużo nam dały, jeśli chodzi o formę.
1: A w którą stronę chcecie iść? W sensie, jakie macie gdzieś tam nadzieje na przyszłość z kolei?
0: Ja na pewno na ten moment chcę iść w stronę olimpijską, marzę i chcę pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Nie wiem, czy uda mi się teraz do Los Angeles, czy na następne w 32 roku. Zobaczymy. I dopiero jak zrobię medal na Igrzyskach, to będę coś myślał o zawodowstwie.
1: Okej. Okay. Bo to tak. Olimpijska droga, a ta, jeżeli chodzi o federację, to jest inaczej, nie?
0: Dokładnie, tak. Mhm. To zdecydowanie są dwie inne dyscypliny. Okay. Niby to samo, ale inny pułap.
2: My z kolei chyba mamy podobne marzenia, bo też celuję w stronę Igrzysk Olimpijskich. Mam nadzieję, że w 28 się uda, ale zobaczymy, jak będzie.
1: No jak nie do LA, no to choćby do Brisbane, nie? W 32, żeby się wam udało. A co tam ostatnio u was słychać, jeżeli chodzi o te ostatnie zawody, jakbyście mogli trochę powiedzieć o tym?
2: To chyba Mistrzostwa Polski w Wejherowie. To był nasz ostatni start, zakończony sukcesem. Myślę, że dużym, jeśli chodzi o nasze miasto.
0: No i przed mistrzostwami też wiadomo, starty ligowe gdzieś od marca, które z nami tutaj są, się ciągną. Co dwa tygodnie jest możliwość pokazania swoich umiejętności. No i stoczenia pojedynku z mocnymi rywalami na arenie ogólnopolskiej.
3: No co ja mogę dodać? Dużo chłopcy powiedzieli praktycznie wszystko, no ale tak nadmieniając, właśnie obaj są reprezentantami kadry narodowej Polski. Obaj reprezentują klub Raszkielce w polskiej lidze boksu. To też jest takie trochę wyróżnienie, ponieważ jest 8 zespołów w Polsce i w nich boksują najlepsi. Każdy zespół zabiega o tego najlepszego w danej wadze, a w Raszu mamy aż dwóch schema chłopców, to właśnie Igora i Kacpra. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kacper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że oprócz tego, że ciężko pracują, są też z tego jakieś korzyści. Oprócz tego mogą się wypromować, bo te walki są często transmitowane i można je sobie obejrzeć. Jeżeli chodzi o Wejherową, no to co mogę powiedzieć? Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, jedna z poważniejszych grup wiekowych, bo tak naprawdę od tego młodzieżowca i seniora zaczyna się prawdziwy boks. Wiadomo, że w kadetach i w juniorach czy w młodzikach też się coś boksuje, ale to jeszcze są dzieci. Tu już się boksuje poważnie. Można boksować o 10 nawet lat starszym z przeciwnikiem i ten boks już jest taki na poziomie, bardzo na poziomie. No i zajęliśmy 2 złote miejsca. Mistrzostwo trwało około tygodnia. Odbył się w bardzo ciężkich warunkach, bo jak wiadomo, wtedy obfitowały wysokie temperatury. Mieliśmy około 35 stopni na dworze. Sala była nakryta blaszanym dachem i musieliśmy tym warunkom także stawić czoła, to wszystko brać pod uwagę w robieniu wagi we wszystkim.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
2: Kacpra Frymusa,
0: Igora Rondosia
3: i Konrada Rondosia.
1: Jestem Janek Zieliński, to ja prowadziłem tę rozmowę. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we wschodzie.

0: Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama. Bonton Radio.

reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach powstania warszawskiego. Marcin Szamiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
4: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
3: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
6: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
7: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
3: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę punktualnie o 17:00 godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do

0: wschodnim zachodzie kraju może padać deszcz i możliwe też burze.
1: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama. Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51.

0: Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jan-Szpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jan-Szpol, Strupin Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 10-11.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: I chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu o 17 w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy. Stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
4: Najważniejsze? Wdzięczność, szacunek do niej. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
3: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkirii na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Grosse-Besillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Jutro dla odmiany w niemal całym kraju pogodnie, chmurzyć, za to będzie się na południu i południowym wschodzie i tam...

0: historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.
2: To jest Bonton Radio.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.

0: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica powstania warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Szamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren, co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17, i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony. Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
1: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
0: Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Mojej KP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne. Jutro maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich. I tam dla odmiany możliwy deszcz, a lokalnie też burze. W pozostałych regionach dużo słońca.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny.

0: hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Reklama. Bonton

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: USA i Polska w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Potem sprawdzimy, jak mają się prywatne kwatery na Podhalu. Najpierw jednak rocznica Powstania Warszawskiego. Marcin Krzemiński. Na minutę Warszawa zatrzymała się, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W punktualnie o 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Samochody, tramwaje i autobusy oraz piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się także na Rondzie Dmowskiego.
1: Tak długo jak pamiętamy, tak długo ta historia ma dla nas znaczenie.
2: Dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i jesteśmy mu to winni.
0: Kiedy wybiła godzina W, syreny zawyły nie tylko w stolicy. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się w większości polskich miast. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum jutro zmierzą się z USA. Dziś w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
3: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
0: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Walka z USA o złoto jutro o 13.30. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kokusy-Frączystej.
4: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważa, bo powie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka. Bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
0: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, tam możliwe też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.

0: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.
2: Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: Za chwilę Powązki, wizyty na grobach powstańców. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijne w sprawie sytuacji w Ceucie. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi. Marcin Krzemiński. 82 lata minęły od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień jak dziś historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili odwiedzający cmentarz na warszawskich Powązkach warszawiacy.
1: Jeśli mogę zapytać, dla kogo to znicza?
2: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to w historię, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć. No, inaczej tu się rzeczywiście odczuwa pewne rzeczy.
3: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny.
0: Potem jak wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejnał warszawski. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z kluczowych elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Chodzi o jeden ze sterowników. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą, jej eksklawą w Afryce Północnej i Marokiem, skąd przybyło wcześniej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Władze w Madrycie poinformowały dziś, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedziała zwołanie na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Pokaz nagrodzonego w Cannes filmu tchórz Lukasa Donta zainaugurował dziś 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami, festiwal potrwa do 9 sierpnia. Niedziela bez zachmurzenia lub z niewielkim zachmurzeniem w większości kraju. Dużo chmur, natomiast na południu i południowym wschodzie tam początkowo możliwy deszcz, a lokalnie też burze. Na termometrach maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Słuchacie Bonton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
3: Bonus.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie